0: Karaha ny 4 farany sy miarabo tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Oh, salami, aiza le miasonay?
1: Allô?
0: Aïe tompoko, maïe, tafiditra anao?